0: toast že žubori, ne?
1: Ja,
0: potok pa hrusta.
1: Hrešči.
0: Evo, dobra minuta čez osmo je ura in seveda to pomeni, da se čez dobri dve minuti ozremo proti mariborskim tržnicam, da preverimo, kaj pa danes ponujajo. Katere dobrote, kaj bomo kuhali?
1: Jesenske zagotovo.
0: Ja, jaz se že veselim. Ok, dajmo najprej Cat's Eye in Animal, pol pa pridemo nazaj.